Watu kakambi ni kukwika. Kukwika kukwika. Ndine kakufeli kakamba imkulu. Watu kakambi ni kukwika. Kukwika kukwika. Ndine kakufeli kakamba imkulu. Watu kakambi ni kukwika. Kukwika kukwika. Ndine kakufeli kakamba imkulu.